Anope ya domini asumjia efri yangeja nyankopon ene eruadi Yesu Kristo enka utiefu bia utieme bebia utieme efri bibia woye na watinu radio nutu asampa 94.7 ebi nsukura unim uchinchimo radio na abetoha ende uni shamo, you will not be disappointed. Enchia medika medi amawo. Abra wechinu wefidi yetu asampa 94.7 nese. Adum, ne asumjui. Adum, ni asumjui. Adum, ne asumjui. Ni efri ejenya nkopon. Ni eradi Yesu Kristo. Enka obi biara ya utie me. Utie me ewo meyi mu. Ana utie ewo amanone. Utie ewo United States of America. Utie ewo Canada. Utie ewo any of the European countries. Bebi biya utie mi fribia. Unchia enamdema u. Na ni ameka nese adum eni asumjui a ifri ejenya nkopon ni eradi Yesu Kristo enka auti asifu bia anopei utie mie eradi adawruma mehoye mijilisa wonso mhoye ni amuma yenye na amumu ni ene eradi asi ivise eradi oye na nadoye nso ewo hoda oyewu na madoye ohoda nyameti asifuo no enhwie ni nhira ne nadum enwuso ena anopei je anyumyi je anyumyi na yemfa enhia erade asem ekwai anopei ipijanya me